0: Radio Sapiencia, en Kubuzaya Magazine, en Surayo Musiki.
1: Hey, your program on Yia Wikeresia. Tojisuburu Mkaguru, Jokubaku Sawa Mkago, Kutusa Kusawa Kumine Mweso Kumaja.
0: Shenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsura ya umuziki Nebye mizanyo.